0: Ja, poszło Hanan. Hanan, że bukur. Ja poszło w ty. Fajl, a mu da się kodinci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.